0: papa ocio etago katwai ati korwa menya uri ndimwendete no areke hetuke na kemwe kwemwe haya ru ni ro twabatia wiro naruo ndakwira ndirendo thikiririe ru rungi naruo isi ni cio nyimbo iria itaraniera mesire ni makwa latest kana lately kogwo ona ndirenda ujire uri gwita ru kumwaki ru rungi naruo ri
1: na top 10 as 10 reu ni kwabatia wiro na rwebo
0: eni tukiabatia oiro na rwebo proper.